0: Teto, skade máte to tu špivanku?
1: Od mojej mamy strukovej. Oni ju špivali, jak byli ešte divka. A oni mi ju to tu špivanku potom dali.

Jest to taki wers, co strasznie opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do inde nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzień czy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże Caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna jedna, lem.

stóp moich, kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne babinie pomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko o wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, przyszłej pamiętam.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka przytoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owatrzejbyk premieruje.
8: Rad by drużbą
9: buty.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Przypomnę, Obzeracz Przyrody to taka wyjątkowa, interesująca mam nadzieję, przyrodnicza audycja. Beru was w każdym odcinku, no nadajaku wam triuku, besiduju na różne przyrodnicze temy. No i teper sme w takiej serii 20 odcinków, kole to właśnie besiduju pro nacjonalne parki w Polsce. No i dokładnie to chneska mamy nomir odtynka 88 i pojechamy chneska do ojcowskiego nacjonalnego parku. Nacjonalny park, jaki już był zaklikany w 1956 roku. Oczywidno, może te kojaryty, de nachodyt się ojciu i de nachodyt się ojcowski nacjonalny park, bo w małopolskim województwie, w krakiuskim powiti, około 16 km od Krakowa. Nachodzić się tot park na obszyri 4 gmin: Skała, Jerzmanowice Przeginia, Wielka Wieś, tak po polsku, i Słoszowa. Tot nacjonalny park jest bardzo mały, jest najmniejszy w Polsce, ma powierzchnię 21 kwadratnych kilometrów. Tak, beruczy geograficzną mapę do ruky, no to doznamy się, że tot nacjonalny park nachodzi się na Olkuskiej Wyżyni w południowej części krakiusko-częstochowskiej wyżyny. Obymat win średnią część Doliny Prudnika, albo po polsku to tu riczku nazwemy prądnikom, to je tiż w naobszyri toho nacjonalnego parku czast Sąspowskiej Doliny, ta i jeszcze poczasty kus takoj jurajskoj werchowyny tam. No i właśnie, jest bardzo mały tot nacjonalny park, ale bardzo interesujący. A jaki jest jego symbol? To myszperchacz. Właśnie, bo bardzo wiele w ojcowskim nacjonalnym parku mamy jaskiń, a w tych jaskiniach bardzo lublat żyty myszperchaczy. No i posłuchajmy może kus muzyki, a po krótkiej muzycznej perwi budu przedłużaty besidu na temu ojcowskiego nacjonalnego parku.

Iwernulismy pokorotki muzyczni pererwi, wertamy do programu Obzeracz Przyrody, Chneska, wandrujemy po ojcowskim nacjonalnym parku. Już znamy, gdy nachodzić się od nacjonalny park, no a teper posmotrmy na joho przyrodu, na landschafty, jakie dookola ojcowa możemy smotryty. Przede wszystkim budeme zachopluwaty się w tym parku krasnyma skałami, bo obszar parku budują wapniaky, jak pochodiat z epochy Chirnoj Jury. To te wapniaky wosny kały na dny dawnoho moria. Takim hołownym materiałem, z którego wosnyknuły to te wapniaky, to były kistiaki bezchrbetnych. No i to te wapniaky to sód barstak chruby w tej okolici, bo w paroch miściach możemy powiedzieć, że chrubota, chrubist do tych skał, werstw do tych wapniakowych skał idę aż do 200 metriu. No i możemy dozryty się dwóch rodziu tak to tych wapniakiów. Najdemy w ojcowi twerdy, takie skalisty wapniaky i miachky, takie werstwowane wapniaky. To te skalisty wapniaky to tworiat weloch takich skałkowych form, takich bastioniu, a to te werstwowane wapniaky to wypełniają obszar meczenyma. W skalistych wapniakach też znajdziemy na premier takie skelety hubok, no a w to tych werstwowanych wapniakach to znajdziemy tak ostanki dawnych organizmiów na premier ramenonohiu, albo takie też buły skalisty, buły z kremienia. No i też w Rizba ojcowskiego nacjonalnego parku jest osobliwa, bo mamy tam takie dolinne formy, które tworzą wielkie takie jary, takie pary i też może powiste, które mają chłopotu aż do 100 metrów. To te tisz, to są takie krasowe dolinki, tisz znajdziemy tam takie terasy, znajdziemy tisz takie stożki, które nasypały się z, no, sód pełny pisku, mułu, no, jest weloch takich form rizby terenu, no i też są to te bastiony, skalisty bastiony, tak wystający nad powierzchnią wysokie wapniakowe skały. No i w ojcowskim nacjonalnym parku to hołowną doliną jest Dolina Prudnika, Prądnika i Sąspowska. One mają takie płaskie dno i mają stromy, ostry, takie wertykalne stiny. No i po to tych dolinach, oczywiście po dnach to tych dolin płyną potoki. No i też do to tych dwóch dolin też dochodziat weloch mniejszych, no w bilszosty to takich bezwodnych bokowych dolin. No i też, co możemy tam najty, okrem krasnych wapniakowych skał w ojcowskim nacjonalnym parku, możemy najty archeologiczne sensacji. I właśnie pro paroch z nich powiem wam po krótkiej przerwie.

Słuchate obzeracza przyrody. Skończyła się muzyczna przerwa, a chneska w obzeraczu przyrody wandrujemy po Ojcowi, a dokładnie po Ojcowskim Nacjonalnym Parku. Jest to krasna obszar, która słynę z wapniakowych skał, ale też słynę z wieloch archeologicznych sensacji. No, historia tej okolici jest bardzo długa i besiduję pro historię taką do Seredwicza albo do antyczności, ale besiduję pro prehistorię tak naprawdę, bo tak wielo jaskiń, da jakich skalnych kolyb, to w tysiące roku temu były bardzo przydatne nelem dla myszy perhaciu, ale też dla ludy. No też dost wielo było toho kreminia, który występuje, nachodzić się w wapniakowych skałach, no i też taka zrzeźniona rizba terenu. To wszystko razem do kupy zrobiło bardzo dobre obstawiny do toho, żeby zaselił to tu okoliciu człowiek. No i najstarsze archeologiczne odkrycia to mamy z jaskyni Tunel Wielki. No jakby się dojut mądry hołowy archeology, to tam naszli takie nariadia z kreminia, które mają bilsze jak 5 miliona rokiu i to sód jedny z najstarszych toho roda kreminianych nariadiu w Polsce. I to ty nariadia to zrobił nie homo sapiens, bo jeszcze joho na świti nie było, ale homo heidelbergensis, predok neandertalczyka. No ale tak, to sód jedne odkrycia. Ale jeszcze były odkrycia właśnie tykajuczy się neandertalczyki, u których żyli w Ojcowskim Nacjonalnym Parku. No to oczywiście nie było toho parku, ale była krasna precina okolicia i żyli w jaskyni ciemnoj. Tam naszli archeologi jak ostanki, pamiatki po neandertalczykach sperzed 120 tysięcy rokiu. Dokładnie to była tołdy ledownikowa epoka, ledownikowy period, no i tołdy neandertalczyki choronyli się w takich jaskyniach i medżyńczyma w jaskyni ciemnoj. Naszli tam to te archeologi, no właśnie, nariadzia z kreminia i one były takie ostre, to te odłamki. I prawdopodobno to te neandertalczyki, to była taka skupina poluwaczy, które poluwali na żyjuczy tołdy zwierzęta. I wszystkie te odkrycia z jaskyni ciemnoj to są związane prawdopodobno z aszelską kulturową tradycją, która jest besidowana jak jedna z najstarszych w Europie. No i oczywiście jeszcze mogę wam podawać bilże do tych archeologicznych odkryć, ale nasz program tołdy by trwał nie pił hodyny, a pił dnia. Zatem no muszę już zareklamować wam, że może te w City na stronie nacjonalnego, ojcowskiego nacjonalnego parku doczytać się bilsze i właśnie tak wam to zareklamuję i zaohaczam właśnie, żebyście poczytali, postudiowali bilsze na temu archeologicznych odkryć z Ojcowa. A teper posłuchamy kus muzyki, a paki jeszcze wertam do was z korotką turystyczną temą, jaka tiż precin jest ważna, jak idę pro Ojcowski Nacjonalny Park.

skończyła się muzyczna przerwa i wracamy do ojcowskiego nacjonalnego parku. Teper, drogi słuchacze, chcę wam zareklamować jedną turystyczną trasę, jaką możecie zrobić w ojcowskim nacjonalnym parku. A dokładnie chcę was za tak poprosić na małą wandriłkę i ja wam powiem takie techniczne detale, tykajuczy się właśnie tej trasy, bo chcę powiesty pro trasu związaną z zielonym turystycznym szlakom, jaki idę presto od Nacjonalny Park. Tot szlak zaczyna się w Sąspowskiej Dolini, ale możecie też zaczać wandriłku tym szlakom od Złotoj Hory, gdzie znajduje się wielki parking. No i od tal idete w stronę Zamkowego Parku, pak idete przez centrum Ojcowa, pak wychodzicie na Jaskyniu Ciemną, na Choru Okopy i pak schodzicie w dolinę do Doliny Prądnika. Tot szlak jest miejscowym szlakom, znaczy winne je dołhi, ma je 5 km dołhosty, był wyznaczony w 1992 roku. Od takiego skrzyżowania szlakiu idę przez Zamkowy Park, popry dawnych hotely Pit Łokietkom i Pit Kazimirom. Pak idę tot szlak przez drogą do kasy przy Jaskyni Ciemnej. Pak trzeba bardzo ostro podejty na choru tiż do jaskyni. To do jaskyni jest około 400 metrów. Nad jaskynią szlak podąża się dalsze przez koronną choru, pak przez skałę Wapiennik i na choru Okopy. Na toti chori Okopy możemy dozryty się ślidił takich zemnych wałił, które okrużale chneska już nieistniejuczy seredwiczny chrat Konrada Mazowieckiego z 13. stolicia. Dalsze tot szlak idę do dna, idę w dolinę, do Doliny Prądnika i pak możemy wrócić do Ojcowa Hołowną drogą w dolinie. Tiż tot szlak jest bardzo interesujący, bo sud na jego trasie widokowy toczki i właśnie z tej nachody bardzo zaochaczam, żeby skorzystać z wandriłki z zielonym szlakom w Ojcowi. No i tiż kiedy będą te wertaty już z chory Okopy i pak doliną Prądnika już do Ojcowa na Zamkowej Parki Złotu Choru, no to może te dozryty się dyry, jaka wskazuje początek jaskyni Okopy Wielkoj Nyżnoj. To bardzo dołucha nazwa, cztery słowa, jaskynia Okopy Wielka Nyżna. No i też jak pidete to tym zielonym szlakom, to na trasie budete smotryty riżny, takie turystyczne tablici, które informują na temu przyrody, historii, prehistorii i tak dalsze. Zatem to nie bude lem samochodzenia, wandruania, ale to też bude edukacja. No i to tylko właśnie taką małą reklamą jednego krótkiego szlaku w Ojcowskim Nacjonalnym Parku budu kinczy technicznie odtynok. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, proszę was kraśnie słuchać dalszych odtynki obzeracza przyrody. Trzymajcie się zatem, ostańcie zdrowy i ahoj!

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Dobry wieczór.
2: Chcę się dobry dodzwonił do Radialem FM.
1: Chcesz się dobry dodzwonił? Dobry pełno.
2: No,
1: jak się czujesz? Czy nas czujesz?
2: Czuję was dobry, ja wymenę dobry świetę.
1: Bardzo dobry.
2: Fajnie, Tisusia.
1: Tak. No to grałce po grałce, tak?
2: Daj Boże.
1: Daj Boże. Ale tak, nie przedstawiliśmy hościa. Mamy taki zwyk, że hist w nas najczęściej sam się przedstawia. No to z kim mamy przyjemnist?
2: Dobry wieczór wszystkim. Ja się nazywam Jarko Mazur. Ja jestem liderem ansambla Chudacy.
1: No właśnie.
2: Tisusia.
1: Ansambl Chudacy, właśnie. Teraz grad nam na żywo. Ja powiem tak, no myśmy zrobili wnioskę taką kompilację, audycję, jakby powiedzieć, sztosy, co leciło na żywo i z nahrań. I te perlety nahrania, także teperyśnia besida nasza nagrywa się, o tak powiem, i będzie retransmitowana.
2: Może to i lipsze.
1: Może to i lipsze, tak? Bo można zmontować.
2: Tak, gdzieś tak go mam.
1: No właśnie, dziękujemy wam, kraśni, za wasz prekrasny występ. Czy jaż to sym poputał, jak idę o skład ansamblu? Pani Magdalena, tak, śpiwak i hrat na huszlach? Tak?
2: No czuję dobry teper.
1: Czy pani Magdalena hrat na huszlach i śpiwat, tak?
2: Precisz. Magdalena Gusiak hrat na huszlach, Tuba Augustyn hrat na basi i hej. Ja... Na harmości,
1: tak jest. Fantastyczni. Fantastyczni. Gratuluję bardzo dobrego występu. Podobał się. W Sanczy to tam było hitni miścia, tak? Na galerii, jak w kuluarach, tak? No to tam niektórzy się wzięli za hulania. No, nadawała się muzyka do hulania.
2: Tisusia. Jak się nadawała do Tisusia?
1: No i nadas się i w nas w radyju, bo... oceniamy, tak? Jest redaktor muzyczny, który robi cenzuru i powiedzieć, że albo sztosy pasuje do profilu muzycznego radyja naszego, albo nie pasuje. Wasza muzyka pasuje.
2: Jak pasuje do profilu, jak cenzor to propustuje, to się tyszu. Przepraszam.
1: Tak.
2: Tak, słucham. Czuję wszystko lęte pewne morzu besidowaty, bo besiduję z panem Gambalą tutaj. Z panem Gambalą, z radia. Dobry. Przepraszam, dzwoniła pani Olena i musiłem odebrać to rozmowę.
1: No tak, trzeba. No właśnie, ja bym chciał zwidaty o was. Nie znam, na kiłko budę można powisty, czy wszystko budę można powisty pro was, czy nie wszystko, no to najwyższe mi powiste, że to można powisty, a czego nie można powisty. Od kale zainteresowania muzyką Nelem Lemkiwską, bo może trzeba powiedzieć to od raz, że na waszej płatni Chudacy mamy jaką muzyką?
2: Na naszej płatni jest muzyka, ja nazywam to muzyką Karpat. To jest karpacka muzyka. Są tam też śpiewanki Lemkiwskie, Lem.
1: Ale, no tak, panie Jarku, pan jest Polakom, tak?
2: Ja jem Polakom. Wszystkie, które są zainteresowane, znają to, że ja jem Polakom.
1: Zainteresowane są wszystkie w naszym radyli, ale nie wszystkie mają cześć i honor i przyjemność poznaty pana osobiście.
2: No, tak, besiduję, ja jem Polakom.
1: No, na żal, no było wielko i prędko. Nie, na żal to nie. To nie była puenta, nie. To był początek greczynia. Początek, to jest początek. Na żal, frekwencja na waszych koncertach, czyli na oseny była, no, nie taka, nie za wielka, tak? Także najżałuję. bo mogli być i mogli was poznać osobiście. Teper możemy besidować przez telefon, czy besidowesty przez telefon. Czy się zgadza to, co Paulo powił? To znaczy, że zaczęliście od współpracy z Weretenom, czy nie, czy jeszcze skorsze?
2: Ja domam, że no tak, współpraca z Weretenom to było coś bardzo ważnego w naszym życiu, lem było coś wcześniejsze. Zainteresowania muzyką Karpat, muzyką lękiszką, to nie jest od tego czasu, od kiedy myśmy robili z Weretenom tam dasz to. To były sprawy wcześniejsze. Ale na pewno Weretenom to jest coś ważnego.
1: No tak. A kto zaproponował wam to tu współpracę? Czy wyście zaproponowali Weretenu, czy Weretenu wam?
2: To było tak, że kolesy jem przyjechał do Chyży, do pani Julii Doszny. To była też osi, tak jak teper. To było tak normalnie, tak zwyczajnie. Pani Julia poczęła śpiewać, a potem to już nie pamiętam, jak to się stało. Że, jak im się obudził, to już im był w Weretenie, o tak powiem.
1: Aha, to aż tak było. No dobry. Rozumiem. Dobry, no ale tak, można powiedzieć. A kiedy jste się nauczyli besidowaty po lemkiusku? Idę i jak? W jakich obstawionach?
2: Ja, lecz znate, ja na besidowaty dobry.
1: No, wszystko czujemy, tak. Wszystko to czujemy właśnie, że pan Jarosław nie besiduje dobry po lemkiusku. Wszystko to czujemy, tak.
2: I za to wszystkich przepraszam.
1: Tak, przepraszamy. Ciłe radio ciż przeprasza za to, że pan Jarosław nie besiduje dobry po lemkiusku.
2: A ja przepraszam radio, że nie besiduje dobry po lemkiuski. To było tak, że nauczyły mnie witoczki, które spływały w Weretenie. U nich jem brał pierwszy takie lekcji lempiskiej mowy.
1: Co si podobno? No to tak. To może jest dobra metoda. Albo uczytele byli bardzo dobry.
2: Bardzo dobry, ale potem to się tak, jakby to powiedzmy, perekrutyło. Potem ja na nich im kryczał, żeby wysiadowali po swojemu.
1: A co one chcieli?
2: Znate jak to jest, no to tak do pory jest, że lemkiewskie dity nieraz wtruczają polskie słowa w besidu.
1: A to bardzo to nie lemdity.
2: Bardziej mówił, żeby besidowała po swojemu.
1: Ale to nie lemdity. Ja zwernuję uwagę, że teper czaściszcze dity besidują lepsze po lemkiewskie jak starsze, jak ich rodycze. Aż to było nie do podumania, no. Za czasów, kiedy ja byłem dzitynom, o, tak nazwijmy to.
2: No, pierwsze Weretenu to też nie są czasy, to było 10 roki nazad, to też nie było tak jak teper.
1: Przepraszam, rad was radio nasze, tak?
2: Cały czas.
1: Aha, bo ja cały czas czuję, dumałem, że to...
2: to ty tak, uczy no, to?
1: No, dobry by było, bo to dumam, że by mi się nakładać.
2: Później włóczył.
1: A to grał jakiś ensemble, zdajemy, chyba Lhen, nie?
2: Tak, mały, jak to radia w nas, najmniejszej folkowej kwarty na świecie.
1: No tak. A ja jeszcze takie widania bym chciał zadać. A kiedy jste pierwszego lemka zryli w życiu swoim?
2: Pierwszego lemka to było... W
1: lipcu 1975. W 75, tak? A to był lemko czy lemkyni? Bo to różnica.
2: To były dwie lemkynie, które besidowały między sobą z taką serię Bilanka.
1: A w Bilanci, tak?
2: To na pewno.
1: Aha, ale tak prywascy, nie? Czy nie prywascy? Tak same do siebie? Czy?
2: Same do siebie, ale ja im to czuł.
1: Aha, iż to? Jakie wrażenia?
2: Bardzo mi się podobało.
1: Lemkyni się podobale znam, tak?
2: Besida.
1: A, Besida się podobała.
2: Lemkyni były stary. Tyś mi się podobały,
1: I od tale zainteresowania,
2: pasz,
1: tak?
2: Besida. I od toho się, tak mam, od toho się poczęło, tak.
1: Aha, początek był w bilanci. No, był wczera. Na Lemkiuskiej Twórczej Oceny pan Jarosław Trochanowski, nasz maestro, instytucja sama w sobie, no był na wydowni. No, wielki to honor. Przychody do nas, do bursy. No, lubyt, przychody ty, jest członem bursy. Nie hańbyt się nas. No, a my, no, gadam, mamy honor, że możemy ho hostyty wse w bursi. Także trzeba to pryty nachodził ciszpowisty. No, ale tak, ale da płatni sudne lem, lemkiuskę śpiłankę, sud to ty wszytkę karpackę, je zajdę ja, no tak, sud słowackę śpiłankę.
2: Hej.
1: Rozszyfrowaliśmy refren z jednej, tak, przy pomocy, tak, w samcze, jak się w czasie koncertu pokazało. refren jednej śpiwanki, który ste tak śpiwali na świadomo, co to jest?
2: No. Na świadomo za to, że to było po madiarski.
1: Jak się pokazało, tak.
2: Tak. Myśmy znali, że to było po madiarski, nie znaleźliśmy, co to jest.
1: Co to aha, znaczy. Co to znaczy, no no. No tak, warto znać ciż to język, bo on się, znaczy cud wlejania madiarskie. W lemkiuskim, ale nie w lemkiuskim, słowackim, tak, no w ukraińskim, no we wszystkich tych językach, nawet w polskim cisz. Nawet w polskim cisz. Po nazwiskach można na przykład poznać. Gadam, nie znam, czy można nagrać to nagranie, które im nagrał, bo w prawie autorskim jest tak, że nie wilno, jakby powiedzieć, nagraty trzeba inaczej. Trzeba pustyty twir tak, żeby no, obrazy ty twórcy, tak, żeby one tak, no, nie popsuty. To jak, no. Ale ja musił je to zrobić, bo tam był i Petro na przykład nagrany. A tam sala reagowała na to, że to z tebe się duwali. No i tam były zapowiedzi. No to ja bardzo lubię słuchać płatni koncertowych, bo ja uważam, że no to ona ma inne walory niż czynese. No tam studio, to znać, jak się zrobi. W radio na przykład, live. Co to za radio, które gra z puszki? Z puszki to są przygotowane, wyczyszczone audycji. Nie, live, besida, niewyczyszczona, na żywo jak idę. To jest sztosy, nie?
2: No, też tak dumam.
1: No i z koncertą się... jest tak samo, tak dumam, nie? Sud paraleli.
2: Tak, wiesz, już ja i dumam, że dobrze, że jest to pustyle. Chramę jak chramę, tu nie jest żadnego sekreta. Wiesz, już ja, że miałem poczuty to w LMFM i daję wam, jakby to powiedzieć, pozwolenia. Na to, żeby to...
1: Jakie pozwolenia? Carte blanche oczywiście nam daje.
2: Carte blanche?
1: Carte blanche nam daje.
2: Żeby naszą muzyką można było czuć w LMFM. Bardzo się z tego cieszę.
1: A i my się cieszymy i dumam, że i wszystkie nasze słuchacze cisz was po pierwsze poznają, a po drugie no będą rado słuchaty. I nam słuchalni wzrosnę. Zawdziakuj wam właśnie. Panowe i pani, tak? No właśnie. Panowe i pani. Planujemy już. Ja zapowiem, bo jak ja zapowiem, to to jest, jak jest zapowiedziane, to jest już jakby zrealizowane. Planujemy imprezę z waszym udziałem. Pani i panowe. Chudacy. Tak? Czy chudaku. W przyszłym roku, jak się nam powiedzie, tak dumam w drugiej połowie roku. Budę fajna podija. Ja jeszcze nie chcę wam powiedzieć. Nawet wam. Z jakoj to nachody. Nie budę to ani w Gorliciach, ani w Krakowie, ani na Lemkowini. To wasz koncert. Już wam zapowiadam. O, sztoły na to.
2: Kus się boju.
1: Nie jeszcze to się boja.
2: To może Lem powiedzieć, że kus się boju.
1: Nie, budę fajni. Budę fajni. Od razu wam wysiduję. To ależ to, przyjmuję te zaproszenia?
2: Cieszę się i dumam, że to, bo, że ASAP tyścia schody i że zahramy.
1: No zahratę. Kuz daleko od was, od to, tam gdzie mieszkate, tak, od to mistoczka, tak, czy seła, czy mista, gdzie żyjete, ale budę nachoda i budę publika. Od raz besiduję. No.
2: Cieszę się.
1: No. I ja się ciszę w takim razie. No to tak, jest grałce po grałce. Kotrynę idę na żywo odyło. Ale ja dumam, że my, no nie znam, czy jest to montowaty, chyba nie jest to nawet montowaty, że my po waszym koncercie, jak się nam powede, nadamy to tu besidu.
2: Nadamy dumam, to tu besidu. Że może peresłuchaj to jeszcze raz, jakby... Nie chciałbym, żeby jak to powiedzmy, kaliczyty lepiszku besidu, na choczu to. Jak się to da spustyty, to bardzo proszę, ale może Petrze trzeba to jakoś zweryfikować, to sprawdzić.
1: Dobra rada, zrobimy tak, zweryfikujemy i posłuchamy to i besidy, ale razem z osłuchaczami. Także dziękuję wam, Kraśni.
2: Ja wam też dziękuję.
1: Słuchajcie nas. Poperajte nas, a my was budeme poperaty i budeme maty takie stowarzyszenia adoracji, tak? Czy poperania wzajemnoho.
2: Wzajemnoho.
1: Tak. Besiduwalizmy przez Skype'a z paną Jarosławą Mazurą weduczym, tak? Panom weduczym ansamblu Chudacy, czy Chudaku, który ich rad muzyku Karpat. Czy muzyku karpacku. A besiduwał Bohdan Gambal. No, trzymajcie się, ostawajcie zdrowy i słuchajcie nas wse. Trzymajcie się tam, chudaku.
2: Dziękuję, trzymamy się. Dziękuję, ostawajcie z Bohom.
1: No, trzymajcie się. Dobranicz.
0: To był program z archiwum Radia Lem FM.
3: Wszystko muszę przeczytać, bo akurat na dobrą sprawę tego wersza bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamkam jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumieje. Ale od kto do potem wierszy, kiedy ja mu go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, Doryszką, Steżeczką, seret swojego świta dyganiają życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na горбочку, о ту, при ялиці, збудуємо хишку. Спокійно, тихічко будемо сой жити от червів хробаків, рідний ліс хоронити. Двигайся, хишку, міряй інженірію, щоб ся не схозло, мурянчиско. Полот м'ян ручка, Bola dmia nożka, ciły den chodyłam, aż pitam tu sosnu. Za to serce moje od radosty mlije, bo już na werszeczku wieńczyk zelenije. Spoczywaj, sestryczko, spoczywaj, braczyku, lisa szum, nese son, pora odpoczynku.
4: Chru, chru, dyka swynia. Chru-chru, idę z ryłą, ciłu mordu, aż po ucha szturiła. Raticiamy mołotyła, wikłach z lisno tyrmosyła, ciłym lisom, ciłym świtom obnosyła.
3: Hej, hej, sestryczko, hoj, hoj, braczyku, sama nie dwinu to tu igło, a tu... Na горбочку, а ту, при ялиці, збудуємо хишку.

Relat tygodnia portalu LMFM. Poniedziałek, 26 lipca julia 2026 roku. Desia drogiu tomu popraszczali zmy Władyku Adama, autor dopisu z historii Seweryan Kosowski. 24 lipca julia wypełniła się 10. rocznica śmierci archiepiskopa Adama Dubeca, pierwszego prawosławnego władyki onowlenoj po blisko 300-letniej pererwi historycznej peremyszczskiej eparchii. Fakt tot, jak raz był wydymy w jeho episkopskim 33-letnim służeniu. Za jeho służenia na Lemkowyni powołał się nelem postawy tej eparchialnej struktury, ale sam osobą Władyka Adam przyczynił się do czyslennych remontów pamiatkowych lemkiwskich cerkwi i budowy nowych, przy tym, że powołał się przywernuty kult Preświatej Bohorodyci na Świat Jehor Jawir. Z pokolenia doświadczonych. Aleksander Dubec narodził się 14 sierpnia augusta 1926 roku w Florencji. W czas tot na Lemkowyni rozpoczynał się proces odrodzenia prawosławia. Seret tych, kto powertał do wiery predkił, byli i florenczany. Mało to znaczenia i w późniejszym życiowym pute buduczoho Władyka Adama. W rydni chyrze Dubecy w Florencji prawyli się pierwsze prawosławne bohosłużenia, a za klawselinę pobudowano czasowni. Znaczucze wlejania na jego formułania mał to dyszni prawosławnej duszpaster Florenki, otec Petro Taranowski. Gestapo w 1942 roku aresztowało widcia Aleksandra Dubeca, Wasyla, jaki zginął w niemieckim koncentracyjnym łagrze Auschwitz. W czasie wojny Adam Dubec postąpił do ukraińskiej uczytelskiej seminarii w Krenicy. Koniec wojny dla żyteli Lemkowyny był początkiem dalszych tragedii. Bilszenycz, 40 florenckich familii, wyjechało do Radzieńskiego Sojuza, a na Odołcha w 1947 roku totyż to ostale byli nasylno wyseleni w ramkach akcji Wisła. Rodyna Dubecji unaszła się w Michałowie na Nyżnim Szlesku. Toczno 7 lipca julia 1947 roku do Michałowa zjechali z po niemieckiej stacji w Lubini 33 rodyny z Florenki. Tyżden przed Lemkami do Seła przybyło 21 rodyn z Chomszczyny. Po pierwszych chwilach traumy florenczany zaczęli organizować się duchowo, a net otec Stefan Bihun do weselienia niósł posłuchu w Florencji, odsłużył weczerniu w poniemieckiej chyży, w porochach kotroj naszła się druha z rodyn floryńskich dubecjów. Jak wspominali rokami najstarsze parochiany, pereznaczyli one na cerkowne potrzeby dwa wielkie pokoi, a same z rodyną perenesli się do dwóch mężczych. Świaszczenek i episkop. W 1956 roku na zachodnich zemlach pomarła maty buduczego Władyki Maryja. W tym samym roku 30-letni Aleksander Dubec wstąpił do warszawskiej prawosławnej duchownej seminaryi. W 1964 roku zakończył studia na Chrystiańskiej Bohosłowskiej Akademii w Warszawie ze zwaniem magistra bohosłowia. Wnet zaczęło się jego świaszczenicze służenia. W listopadzie, novembrze 1964 roku był wyświadczony na diakona, a 30 sierpnia, januara 1965 roku przyjął jerejską hierotonię z rąk metropolity warszawskiego i ciłej Polszczy Stefana. Takoj od razu był przeznaczony służyty na ridnych zemlach. Czas to był znaczuczym, kiedy na Lemkowynu powertali już pierwsze wyselenci. Pierwszą parochią motcia Aleksandra Dubeca była Wysoła, z doczyrniu cerkwiu w Plichnarci. A Neodołcha stał parochą Kalnykowa przy Peremyszle. Od tamale już soroglitniego świaszczennika przyznaczono służyty do Sanoka, z którym, jak się pak wkazało, złuczył swoje życia na dalszych 50 roku. 18 sierpnia januara w 1983 roku metropolita Wasylej postrych odcia Aleksandra Dubeca w monaszestwo z imieniem Adam. Następnego dnia na Świato Jordanu był wozwedeny w archimandrytu. Historycznym momentem był 30 sierpnia januara 1983 roku, kiedy Jeromonach Adam był hierotonizowany w episkopa, ostający wikarnym władyką warszawskiej eparchii, tołdy jak episkop lubliński. O wisem misiaciu z dniem 29 wersnia septembra 1983 roku Władyka Adam był przyznaczony na katedru reaktywowanej po takoj 300 rokach prawosławnej peremyszskiej eparchii, nazwanej jak peremyszsko-nowosandecka. Ingres odbył się 30 żołtnia oktobra w cerku Świętej Trojci w Sanoku. Spadkowina dla buduczych pokoleń. Roky episkopskiego służenia na historycznej katedrii peremyszskich episkopiów były znaczucze dla odrodzenia nelem schidniego chrześcijaństwa na tych zemlach, ale też dowele do rozwytku nacjonalnej kultury, co mało znaczenia, protoż to władykom eparchii, obnymajuczej Lemkowynu, był syn tej zemli. Jego staraniom poklikano do życia nowe parafii i pobudowano nowe cerkwy maryńczyma w Gorlyciach, Krenicy, Riaszowi, Regietowi, Bilanci, co pereneseno świateniu do Rozdzila.
Wartat spomenuty, że zawdiaky władyci Adamowy w 1985 roku wyświadczano w Zendranowi pierwszej po drugiej światowej wojnie prawosławnej chram na Lemkołyni. Powiało się też odbudowaty kapliczu w Tylawi, na miejscu, gdzie kolesy stojała prawosławna cerką, jak też odbudowano na nowo komanecku cerką, jaka zhoriła w 2006 roku. Archiepiskop Adam poklikał też Murski prawosławny monaster pokrowy Preświatej Bohorodyci Husowi, osredok prawosławnej kultury Elpis w Gorliciach, czy prawosławny osredok Miłosierdzia Eleos w Gadyszowi. Zapoczątkował upeczatania wydawnictw w reaktywowaniu jeparchii cerkownego kalendaria i czasopisu Antyfon. Za jego błogosławieniem osnowany był młodzieżny jeparchialny chor Irmos. Jedną z najważniejszych poli było przyczeslenie w 1994 roku do Lyku Świętych świątynnego uczennika Maksyma Sandołycza. Była to nie tylko pierwsza kanonizacja w historii Lemkowyny, ale i pierwsza w ramach polskiej autokefalnej prawosławnej cerkwy. W 2007 roku moszczy świętego torżestwenno przeneseno z Ordyni do cerkwy Świętej Trojcy w Gorliciach. Władyka Adam wielomieścia poświadczał zberichaniu historii i lokalnych tradycji. Po jeparchii przypominano 1000 litia kreszczenia Rusy, 2000 litia narodzenia Gospoda Jezusa Chrysta, czy nastupających rocznic tragedii Talerhofu i akcji Wisła. Zawdiaka jego podpory onowleno tradycję bohosłużeń na świecie Hori Javir. Jest też bezsumniwne, że historyczna kaplicia była wratowana i modernizowana za sprawą prawosławnej cerkwy i jej wiernych. W 1997 roku odbyło się prosowlinia sanockiej cudotwornej ikony Preświatej Bohorodyci. Przypominał znaczenia wczynia buduczych pokoleń rydnego języka, cytuania. Rydna besida to osnowa, na jakiej zrasta duchowo i kulturowo każdy naród, a osobliwo w każdego narodu, aż to żyje bez drżawnosti rozsijanej między innymi narodami. Rydna besida, wira i jego kultura je tym faktorom, że to dozwala diomu zbereczy swoją dostomennist. Kole wtratysz rydnu besidu, to naśladkom toho je zatraczenia narodu, rydnej wiry i kultury. Proto każdy naród zbericha rydnu besidu jak swoją wielką światist. Bez rydnej besidy nic narodu, win znika razem z zatraczeniem besidy. To potichać za sobą i wtratu rydnej kultury i często rydnego obrzędu. Protoż to besida to serce narodu, nit besidy, nit narodu. Cytuania za zwernienia do wiernych braciów i sester, a osobliwo do młodzi Peremyśko Nowosanczywskiej jeparchii, niechaj bude wola Twoja, Gospody, duchowy zapowied archiepiskopa Peremyśkoho i Nowosanczywskoho Adama, Lublin, Sanok 2021, wydawnictwo Towarzystwo Ukraińskie, w oryginali po ukraińskie. W dalszym posłaniu władyka Adam przypominał, że świątynnosłużycieli powinny zwracać się do wiernych ich rytną besidą. Dalsze cytowania. Duchoweństwo stoi najbliżej do duszy narodu i lepsze je jednomu dostosować się do gromady, niż na oborot, przy czym wse z poszaną trzeba odnosić się do zbereżenia tradycji i rytnej ludziom besidy. Świaszczennyk, że besiduje z wiernymi nie rytną im besidą, nie pastyr im, a najmyta. Dneske hidni naszych dity ne wczycia w szkołach rydnego języka, to nasza tragedia. Proto najświaszczennyke, które żełają dobra swojej cerkwy, zadbają, żeby wszystkie dity kończe nawczali się na nauci zakonu Bożoho, by siduaty i czytaty rydnym językom. Pisał w posłaniu Cerkwa i Rydna Mowa. W czas służenia na sanockiej katedrii władyka Adam podtrzymywał nacjonalną kulturną działalność. Od początku pierwszych lemkiwskich watr, 1983 rok, był ich przychylnikiem i brał w nich uczest. Podporył fungowania pierwszego lemkiwskiego radia LMFM. Za jego błogosławieniem radio nagrywało wszelijakie cerkowne świata ta podii. Na Rizdwo w 2015 roku skłał specjalne żołania dla słuchaczy. W jednym z interwiu zaochoczał słuchaty rydne słowo, które sztoden moszczuty w efirii lemkiwskiego jazyka. Odczuwał, osobliwo jak doświadczony weseliniom, związek z tym, jak mnie powęło się wernuty na rydną zemlu. Proto też władyka przychodził z pasterskim służeniem do wiernych na czużeni. Ważną podiją w historii parochii Świętego Michała Archangela w Michałowi były upamiętnienia 50. rocznicy akcji Wisła i za jedno rocznicę organizacji religijnego życia weselenych. Do wiernych przybyli archiepiskop Jeremija, tołdyszni władyka wrocławsko-szczeciński, na obszary jeparchii nachodycia Michaliwska parochia, ta jak raz archiepiskop Adam. Symboliczne było, że to władyka Adam, jak urodzenec Florynki, po 50 rokach przyszedł go swoim dawnym sąsiadom jak archipaster. Pierwszej władyka odrodzonej peremyszko-nowosandyckiej jeparchii Hmer 24 lipca julia 2016 roku w Sanoku. 27 lipca julia pod wedieniem metropolity Sawy odbyły się zaupokijne bohosłużenia, po czym tiło władyka Adama było perewezene do Krynici, gdzie spoczął pod miejscową cerkwią świętego Władimira Wielkiego, takoj paru kilometrów od rydnej Florynki.
В ден 10-ї річниці смерти, 24 липня юлія 2026 року, в Криницькому храмі молитовно припомянули життя Владики Адама. Богослуження очолював наступча на катедрі архієпископ Паїсій Владика Перемишсько-Горлицький. Вічна пам'ять, Владико! Вівторок, 28 липня юлія 2026 року. Русини із Мадярська у Войводині. Автор вісти Петро Медвід. Передпослідній тиждень юля 2026 року численна група русинів з Мадярська навштівила Войводину, щоб посмотрити край, де живуть русини у Сербії, і розвивати співпрацю. Інформував отим професор Михайло Фейса, председа організації «Руська матка» і член Світової ради русинів за Сербію. В делегації з Мадярська, окрім чого, були Віктор Крамаренко, говорча русинів у парламенті Мадярська, Віктор Гіріц, председа Вседержавного русинського самосправування, як і професор Михайл Капрал, директор Русинського научного інституту імені Антонія Годинки в Будапешті. Як інформував Михайло Фейса, русини із Мадярська посмотрели собі веце міст, де жиють русини, а так само били і в столиці Войводини, Новим Саді, де навштівили філозофічну факультету університету в Новим Саді, а так само Інститут про культуру войводинських русинів. В славістичному семінарі філозофічної факульти гостів привітала бібліотекарка Нада Усанович Ашаня, яка пририхтувала книжки, в котрих пише ся о мадярсько-русинських наукових контактах, і Михайло Капрал до бібліотеки подарував свою публікацію «Карпаторусинське поселення». На стрічі в бібліотеці направлені були і нові плани співпраці, наприклад, о рихтуванню книги о русинських призвисках, котрі суд пов'язані з областями в Мадярську. В Інституті про культуру войводинських русинів дискусія, яку модерував Михайло Фейса, була заміряна на нового представителя русинів в мадярському парламенті Віктора Крамаренка, котрий бесідував о обставинах русинів в Мадярську, кодифікації їх варіанта русинського язика і будучності русинів у тій державі. На дискусії брала участь і Гелена Медєші, котра подарувала гостям декілька публікацій, які видав Інститут про русинський язик, літературу і культуру. Скансен в Бардейовських купелях по обнові привітав навштівників, автор вісти Петро Медвід. Музей народної архітектури в Бардейовських купелях закінчив велику реконструкцію історичних об'єктів за майже 1,9 мільйона євро. Як інформувала Даша Єленьова, говоркиня Прешівського самосправного краю, котрий є зряджувателем того найстаршого на Словакії скансену, реконструкція була реалізована в рамках черезграничної співпраці. Реконструкція принесла ревіталізацію 20 об'єктів, включно дерев'яних храмів, дзвониць цих набивання. Оновлений ареал відкрив Шарижський музей в Бардейові про людей підчас стародичного ремесленного дня в неділю 26 юля 2026 року. Місце, де історія заховалася в найаутентичнішій подобі. Скансен перейшов велику обнову в рамках черезграничного проєкту «Інтерек Пошта Словакія 2021-2027». Проєкт під назвою «Музей Мій Часопростор» реалізувала Жупна інституція в єдної з партнерськими музеям ремесел в Польському Корошні і з цілковим розрахунком 3,9 мільйона євро. На словацькому боці представлює інвестиція майже 2 мільйони євро, в рамках чого найвизначнішу част представлювали фінанси з Європейського фонду регіонального розвитку. Фінансування було так само і з державного розрахунку, а розрахунку ПСК. Цитування. Скансен в Бардейовських купелях є місцем, де історія нашого краю заховалася в тій найаутентичнішій подобі. Обнова того виняткового ареалу – то інвестиція до культурної дідовизни, котру хочемо хранити і передати дальшим генераціям. Повів председа ПСК Мілан Маєрський. Прашівського жупана тішить, що музей має тепер ліпші обставини про активності музея, ліпші условия про навштівників домашніх і заграничних, що подля нього поможе ку векшій атрактивності регіону і цілого краю. Обновилося 20 об'єктів. Проєкт був заміряний на ставебно-технічну обнову об'єктів скансену. В рамках того вимінилися шиндлові стріхи, реконструювалися крокві, робили і далі роботи, котрі помогли ку охрані цінних історичних об'єктів. Ревіталізацією перейшло до в'єдна 20 об'єктів. Обновлені були і два дерев'яні храми, 7 хиж набивання, 2 господарські будови, сипанчі, дзвониці, ковальська шмикня, сушарня овоцини і далі об'єкти. Реконструкцією перейшов і гоблярський варштат, в котрим виникнув новий виставно-едукаційно-презентаційний простор, де можна організувати події, освітні активності і то цілий рік. Найстарший на Словакії. Скансен в Бардейовських купелах належить між найвизначніші музеї в природі на Словакії і є найстарший. Виникнув у 1965 році і зохранять унікатні приклади народного будування словацького і русинського населення северовиходу Словакії.
Na приблизно 1,6 hektarowi terytorii je koło 30 obiektów przeważno z 19. i 20. stolicia, które prezentują budowania słowackiego i rusyńskiego naselenia w regionie Szarysza i Severnego Zemplina. Dominantą jest drewniany chram świętego Mykołaja z 1766 roku, który do skansenu przenieśli z rusyńskiego sela Zboj. 46. Lemkiewska łatra na Czużyni. Pizryjte na teoryczny program. Autor listy Severian Kosowski. Bliżyć się 46. Lemkiewska łatra na Czużyni, organizowana przez Stowarzyszenia Lemkiew. Zachory w dniach 31 lipca julia 2 sierpnia augusta 2023 roku Michałowi. Budemy oczywiedno hyn i my, radio i portal medialnej grupy LMFM. Przed samą łatrą zapoznajcie się z detalnym programem. Organizatory proponują dnelem sceniczne wystąpienia, ale też bohate w dyskusji szatro besit, dodatkowe atrakcje, sportowe zmachania, lemczatka, zonu atrakcji dla najmłodszych, aż i swatania, randkuania. Drobny cały program publikujemy w dopisie. Sereda, 29 lipca julia 2023 roku. Okruchły jubilej Wiry Giric, pierwszej przedstawitelki Rusyni w parlamencie Madziarska. Autor listy Petro Medwid. 29 jula świadkuje krasny okruchły jubilej, 80 roku, Wira Giric. To ta rodaczka z Użhoroda dołhy roky kreowała rusyński ruch w Madziarsku. W jej osobie kapczat się rol polityka, pedagoga i obrzestwenno-kulturnego diatela. Narodziła się Wira Giric 29 jula 1946 roku w Użhorodzie do rodziny rusyńskiej inteligencji. Studowała filologię na Użhorodzkiej Dyrżawni Uniwersytii. Oddała się za dalszą wyznaczną osobność Rusyniu, malaria Anatazyja Fedyncia i z którym pereselili się na kinciu 1980 roku do Madziarska. Po politycznych zmianach 1989 roku zauczyła się Wira Giric do wozrodnego ruchu Rusyniu u Madziarsku. Była jedynym z osnowateli obczestwa rusyńskiej inteligencji imienia Antonia Hodynki. W rokach 2002 aż 2004 i pak w rokach 2010 aż 2014 była na posadzie przedsiedatelki wsederżawnego rusyńskiego samosprawowania. Tak samo w rokach 2006 aż 2010 była deputatą i w rokach 2010 aż 2014 przedsiedatelką Azowdowskiego rusyńskiego nacjonalnego samosprawowania. W 2014 roku narodnostne mężczyzny w Madziarsku pierwszy raz w ramach parlamentnych woleb mogli wybrać sobie i swojego przedstawiciela do parlamentu Madziarska. To te wolby wygrała Wira Giric i była pierwszą choworkynią Rusyniu w madziarskim parlamencie. Swój mandat pak obhajiła i w rokach 2018 a 2022. W niedawnych wolbach wrzędne kandydowała, mający za sobą trzy funkczne periody. Wira Giric swój ślid leżyła i w kulturnym żywocie Rusyniu Madziarska. U 2009 roku w malarskim atelierii Atanaza Fedyncia stworzyła się galeria Rutenia, która mnohe roky swoją diatelnością prezentowała rusyńskie malarstwo i kolekcję Atanaza Fedyncia. Od 2015 do 2016 roku była głównym redaktorem informacyjnego czasopisu Rusyniu Madziarska Rusyński Świt, Rusyń Wilak. Nie trzeba zapytany na to, że je autorką uczebnika pod nazwą Rusyńska konwersacja. Tak samo trzeba wspomnieć, że w 2006 roku była inicjatorką tego, że wynikła rusyńska biblioteka i muzej, które swoje obejścia naszli w budowie wsederżawnego rusyńskiego samosprawowania w Budapeszcie. Pod wedzeniem Wiry Giric poczęli Rusyny proces budowania własnych kulturnych instytucji, kodyfikacji rusyńskiego języka, wydawania rusyńskich uczebników, słowariów i innych knyż. Przypomnijmy, że proces kodyfikacji rusyńskiego języka w Madziarsku był zawieszony świątecznym wyhołoszeniem w Budapeszcie 11 novembra 2023 roku. Głównym kodyfikatorem był profesor Michał Kapral i dokument o świątecznym wyhołoszeniu podpisował w jedno z Wirą Giric, w tym czasie przedstawicielką Rusyniu w parlamencie i Wiktorem Kramarenką, tołdyżnim precedom wsederżawnego rusyńskiego samosprawowania, dnes przedstawicielom Rusyniu w parlamencie. Wira Giric u 2006 roku była nagrodzona za wyznaczne dosiahnienia u sfery rusyńskiej kultury, tradycji, materyńskiego języka i grekokatolickiego wieroispowiadania premią imienia Antonia Hodynki. Już jak przedstawicielka Rusyniu w parlamencie Madziarska była inicjatorem, organizatorem i pokrowitelem kulturnego gala programu, jaki sztorik odbywać się w Kasztelu Stefania w Budapeszcie pod nazwą Szedewry rusyńskiego umilstwa. Tak samo była jak przedstawicielka Rusyniu w parlamencie pokrowitelką mnohych kulturno-obczesłennych podii i świadkułań, które rusyńska komunita w Madziarsku sztorik organizuje. Pani Wiro, życzymy jeszcze mnoho Bożej błahodaty i zdrowia na mnohaja i błahaja lita. Animacja Lemkyni wskazana na prestiżnym międzynarodowym festiwale w Polsce.
Poznajte Joannu Fuczko. Autor besidy Natalia Małecka-Nowak. Animacja Echa o wtrati i pamiaty, inspirowana nasylnym weselinom Lemki z 1940 roku, naszła się seret najlepszych animacji w Polsce i wkazana była w hołownym konkursie polskich animowanych filmów podczas prestiżnego Międzynarodowego Festiwalu Animowanych Filmów Animator, który odbył się w pierwszej połowie lipca julia 2026 roku w Poznaniu. Autorką animacji jest Joanna Fuczko, lemkiuska interdyscyplinarna artystka z Zielonej Góry. Joanna Fuczko, urodzona w 1993 roku, zajmuje się grafiką, wideo, ilustracją ta animowanym filmom Meszka di Tworyt w Zielonej Góry. Była uczestniczką indywidualnych i grupowych wystaw w Polsce, między innymi w Warszawie, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu i za granicą, w Niemczech na Tajwanie. Temy kulturno i dostobenenosty, wertania do koreniu i tradycji traktuje jak punkt wychodu do roboty w współczesnych mediach, takich jak animowany film, wideo i ilustracja. Od 2018 roku spółosnowatelka i członkinia ansamblu Prababa, który bere ze słowiańskiej muzycznej tradycji w współczesnych folkowych aranżacjach. Film Echa zakwalifikował się też do czerchowego konkursu. Bude prezentowany podczas Zahalnopolskiego Festiwalu Niezależnych Filmów w Nowej Soli, Solanin Film Festival, jaki odbude się w dniach od 18 do 23 sierpnia augusta 2026 roku. Gratulujemy. Natalia Małecka-Nowak. Zacznijmy od osnął, bo pewno dla wielu naszych czytateli bude to pierwsza stricza z twoją twórczością. Od kale pochodzisz i jak to się stało, że jak raz grafika i animacja. Joanna Fuczko. Wychowałam się na Nyżnym Szlesku w okolicy Lubina, miejscowości Szklary Górne. Wyjechałam studiowaty do Zielonej Góry, tam pracuję i według pracowni osnął projektowej grafiki ta przedmety związane z animacją na artystycznym wydziale Zielonogórskiego Uniwersytetu. Wse najbardziej naturalnym dla nia było poruszać się między różnymi obszarami sztuki. Grafika dozwala mi dumaty obrazom, symbolom i znakom, a animacja pozwala uczyć welosaretki, obraz, ruch, zwuk i różne plastyczne techniki. To medium odkryte na eksperyment i budowania narracji, co jest mi osobliwo bliskie z ohledu na moją interdyscyplinarną praktyku. Nie zaczynam od wyboru techniki, ale wychodzę od potrzeby opowiedzenia temy i toho, żeby najty dla niej odpowiednią formę. Mieszkasz i robisz w Zielonej Górze, wczysz na uniwersytecie. To dost daleko od Lemkowyny. Czy taka geograficzna odległość zmienia te dasz to w sposobie, w jaki dumasz o lemkiuskosty, lechsze czy tiachsze z dystansu? Joanna Fuczko. W Zielonej Górze mieszkam od 14 roku. Czuję, że to miejsce, które mogę nazwać domem. Nawiązałam heł welorelacji, heł prochodet moje życia. Paradoksalny dystans od Lemkowyny pomich mi pizrity na swojej koreni z większą uważnością. Nie próbuję odtworzyć świt, którego sama nie znam. Bardziej interesuje mnie to, w jaki sposób ta historia dalej dzieje w czerchowych pokoleniach i jak wlejać na poczucia dostomenności. W twojej rodyni lemkiuskist jest tym, co jawni funguje, czy raczej czymś, co musiłaś sama odkrywaty i wyciągnuty od dorosłych? Joanna Fuczko. Z moimi najbliższymi wszyscy znali od kale sud nasze didowe. W mojej rodynni chyży besidowaliśmy po polsku, ale w chyżach didił. Na rodynnych torzestwach, osobliwo na wesilach, jawlał się lemkiuski język. Nie była to jednak szeroko omawlana sprawa. Pamiętam też, że rodycze raczej nie namawlali nas do afiszowania się drobnyciami naszego pochodzenia, na przykład w szkoli. Dnes znam, że przybywali nas ochoronyty przed negatywnym doświadczeniem i niezrozumieniem, które same przeżyli. Już jak dorosła osoba, starała jem się doznaty wece o życiu Lemki Uperet weseliniamy. Czytała jem Reinfusa, poznała jem twórczość Nykefora, hladałam w dostępnych terenowych nahraniach i dokumentach. Do odkrycia ostało jednak, co to ta dostomennist znaczy dla mnie jak człowieka, żeny i artystki. I mam poczucia, że to widania furt jest otworene. Właśnie wykrzyna mojej twórczosty jest probą hladania czerchowych odpowiedzi. Kole pierwszy raz podumała jest, że lemkiuskie koreni to nielem prywatna rodzinna sprawa, ale też tema, którą chcesz perenesty do swojej sztuki. Joanna Fuczko. To nie był jeden konkretny moment, raczej długi proces. Z czasem zrozumiała jem, że nie dają zwidań wykluczni o lemkiusku dostomennist o swoją historię. To są zwidania o pamiat, spadkowynu i o to, co z minułosty ostaje w nas, aż i to, gdy kolejne wse znamy to nazwaty. Pewnie z tym bardzo ważnym momentem była śmierć mojej baby.
to gdy dotarło do niej, że bezpowrotno straciła jem możliwość dawać ważność widania. Poczuła jem też, że było przerwane jakieś bardzo osobiste pouczenia z lemkiuską kulturą, takie, co trochę nie dast się już odbudować w takiej samej formie. Dumam, że to gdy temat dostomenności, że coraz bardziej wydymo zaczęła się ja w laty w moich robotach. Nie interesuje mnie jednak to, żeby ilustrować historię, czy wierno odtwariaty tradycyju. O wiele bardziej interesuje mnie to, że dzieje się medze pamięciu o tym, co teper, medze językami, kulturami i doświadczeniami. Staram się budować swoją opowieść, dawać nowe znaczenia rytuałom, ryczom i wspominam, które otrzymałam w spotkowyni. Kiedy moje roboty poruszają inczych, to pewno jak raz za to, że wychodzą z czochosy, że to jest bardzo osobiste, ale też leszają prostir, żeby każdy mich najtywnych swoją historię. Zanimasz się ilustracją, animacją, warsztatową grafiką, też muzyką. Czy to równoriadne języki, czy jest jeden, w którym czujesz się najbardziej w sebe? Joanna Fuczko. Poruszania się między różnymi dyscyplinami daje mi wiele swobody. Najczęściej hladam toho medium, które możliwie najlepsze daje mi opisać to, co w danym momencie staram się zimaty. Nie zaczynam od zwidania, jak chcę pracować, ale od toho, co chcę przekazać. Każdy zasposobił je dla nie naturalnej swój, kiedy wynika z autentycznej, szczerej potrzeby wysłowienia określonego doświadczenia czy emocji. Za to nie czuję, że muszę wybrać czy ograniczać się do jednej dyscypliny. Każda nowa technika otwiera przede mną inny sposób dumania i pozwala dostarczyć w tej samej temi sztosy, co skorsza jem nie widziła. Lublu ten moment, kole forma nie jest z hory riszena, ale rody cię równoległo z procesem odkrywania. Czy trafiło się ty, że jakiś konkretny przedmiot, znymka albo wspomnienie z dzieciństwa uruchomili potrzebę, żeby zrobić sztosy na to tu temu, sztosy, co może by było nazwać początkowym punktem? Joanna Fuczko. Tak, pierwszą robotą, która odnosiła się do moich lemkiuskich koreny, był met baby. Niewielki przedmiot zrealizowany jeszcze podczas studiów. Składał się ze słoika medu, który był wkryty chustą mojej baby. Słoik pomieszczony był na surowym, drewnianym cokoli z małym krestyką pomieszczonym na wkryci. Towarzyszyło mu nagrania kolady, którą śpiewała ją po lemkiuskie. Inspiracją był rzest, który robiła moja baba fotyja podczas świat. Kreśliła medom znak kresta na czołach domownikiu i żałała im tym dostatku i słodkoho życia. Welorokił była jem przekonana, że taki zwyk praktykuje się w każdej polskiej chyży. Podobnie dumałam o myciu gamby w łodzi Chmiejnicy, w której nachodyli się drobne groszy. Aż od mamy jem się doznała, że to ta tradycja ma lemkiuskie koreni. Bars poruszył mnie to drzest prostej, a jedno bars czutliwej, w którym nachodyło się wielo starania o druhoho człowieka. Zaczęła jem dumatę o tym, jak o czymś wece, niczym światocznym zwyku. Stał się dla nia symbolem pamięty, opiky i peredowania czochosy dale. Podumałam, że może to drzest perenesty do swojej roboty, perenesty tradycyju, a raczej pamiat o niej w obszar sztuki, nadaty mu nową formę. Tołdy jeszcze nie znałam, że motyw medu ostanę ze mną na welorokiu. W czerchowych realizacjach wertała ją do neho, odkrywałam nowe znaczenia. Kiedy małabys w paru reczyniach pojasnyty komusy z zony, czym je dla tebe byty lemkynią, ale bez sichania po definicyju z podrucznika, jakbyś to uniała? Joanna Fuczko. Słownikowa definicja pewno by brała do uwagi doświadczenia weselienia, określeno terytoryju, język, kulturu czy religiu. W moim doświadczeniu nie mogę się bezpośrednio identyfikować z tymi wszystkimi elementami. Wrodyła im się po akcji Wisła. Moja rodzina pochodziła z Lemkowyny, Merzyńczyma z oseł Czerna, Berest i Bogusza, ale ja wrodyła się już poza tym regionem. Rozumiem lemkiuski język, znam welopiseń, ale nie chosnuję języka na sztoden. Czuję jednak, że to ta historia jest częścią mojej dostomenności, mimo że należy już kus do inczej realności. Jak raz w tej niejednoznaczności bytia w pozycji pomedze, zrodyła się potrzeba badania swojej dostomenności potomkyni lemkiu jak jawyska, która się furt zmienia, to dryfuje mydze tym, co było, a tym, co jest. Czochosy nikoli skorsze neokreślenoho raz na wse. Sztuka daje mi jak raz możliwość łagidnej eksploracji toho stanu. Wielu naszych czytateliów zna lemkowynu od wrodzenia, besiduje po lemkiuskie na sztoden. Ty opisujesz swoją relację z językiem, jak sztosy, to jest daku z barże porizane, odtwariane z pamiaty. Cy czujesz się czerez to da jak wykluczena, niepełna, cy może iszczy da jak inaksze. Joanna Fuczko.
Z jednej strony rozumiem i pamiętam Velosfiu, znam śpiwankę i rozpoznaję zwłoczenia języka. Z drugiej znam, że nie osnuję ho na sztoden i nie mam doświadczenia osób, które wychowywali się w sredowisku, gdzie był prysutny każdego dnia. Nie odbieram toho jednak jak czegoś, czego małabym się hańbyty. To prosto moje doświadczenia. Jak raz za to w moich robotach, często pojawiają się pojedne słowa, fragmenty, kawałki piseń czy fonetyczny zapis. Nie potrzebuję udawaty, że znam język, ale wkazuję pamięć o nim. Dumam, że pamięć też może być formą prysutności, aż i kolej jest niepełna. Sam język jest dla niej bardzo ciekawą i inspirującą temą. Zachopluje nią jego płynność, różnorodność i to, w jaki sposób buduje przywiązania i tworzy małe wspólnoty. Na przykładzie lemkowiny bardzo dobrze widno, jak dzieje ten proces, aż i miejscowości, które są oddalone od siebie o paru kilometrów, mogą się językowo różnić. Jedni będą czuć silniejsze wlejania polskiego języka, a inni słowackiego czy madziarskiego. W efekcie to te same rzeczy, te zjawiska mają różne nazwy, zależne od tego, z którego są cała. Język ostaje żywym, ewoluującym tworem, który jest odkryty na wlejania i pronykania. Podobne zjawiska obserwują w piśniach, które występują w różnych wariantach i mieszają się między sołami, regionami, czy aż i kulturami. To dla niej dokaz na to, że hranyci nie wse są dwedemy i postyjny, a w konsekwencji pronykania rodzia cia krasne i wartisne riczy, aż i kole ciężko ich jednoznaczno sklasyfikowaty. To dla niej jest krasne zjawisko i bardzo się inspiruje. Porusza dnia też mocno to, że mimo tej różnorodności i historii wyseliń i rozbycia lemkiuskiej sospilności, to język peretyrwał. Dalej żyje, furt jest osnowany i peredawany następnym pokoleniom. Dumam, że język ma wielką siłę. Jest nielem nositelem pamięci i dostamenności, ale też sposobem opisywania realności. To jak raz przez język możemy lepsze rozumieć minułe i sposób, jak dawniejsze postarichale świt. Czy masz takie obawy o reakcji na twoją sztuku ze strony lemkiuskiej spilnoty, że kto se powiesz, to nie tak, to nie nasze, a w nas było inaczej? Joanna Fuczko. Czuję, że opowiadam hołowni o swoim doświadczeniu. Nie próbuję siduwaty hołosom ciłoj so spilnosty, a nie wkazuję jedną opowieść o lemkach. Moje roboty są bardzo osobistymi probami rozumienia swojej dostomenności, która składa się z wielu warstw. Że to czasem się dopełniają, czasem ostają w napiaciu. Lemkiuskie korenie są jedną z tych najważniejszych. Nie są ciężką historią, ale też krasną, żywą kulturą, która ostaje dla nią niewyczerpanym drzewem inspiracji. Mam świadomość, że inni mogą postarichać to tu historię czysto inaczej. Dumam, że to naturalne. Nie jest jednego właściwego sposobu doświadczania swojej dostamenności. Spiutwory że ensemble Prababa, który grad też piśni spoza lemkiuskiego kruchu bałkańskie, ukraińskie, łotyszskie, co z tych innych tradycji wydyt się bliskie tomu, co znasz z chyży. Joanna Fuczko. Dumam, że wszystkie tradycyjne piśni mają w sobie wspólny element. Choć się różnią językom, melodią i miejscem pochodzenia, to wyrastają z podobnych ludzkich doświadczeń, lubowy, tuchy, roboty, straty czy radosty. Pewno za to tak nie poruszają, bo są szczery. Opowiadają o życiu, które przeżywane jest blisko natury i drugiego człowieka, o uniwersalnych sprawach, które mimo czasu ostają aktualne. Dumam też, że moje zachoplenia tradycyjną muzyką mają swoje dżereło w pierwszych wspomnach lemkiuskich melodii, jakie poczułam doma. Podobnie jak w innych obszarach mojej twórczosty, nie próbuję rekonstruować, a nie odtwariaty. Interesuje mnie raczej twórczy dialog z tradycją, budować sztosy nowe na jej fundamenty, dopełniać to o swoją wrażliwość, współczesny zwuk i osobistą interpretację. Co chciałabyś, żeby ktoś, kto pierwszy raz wzrit twoje roboty, zapamiętał nie o technici czy wystawach, ale o tobie. Joanna Fuczko. Chciałabym, żeby wzrił przede wszystkim człowieka, który przez sztuku próbuje lepsze zrozumieć sobie i świt. Nie tworzył za to, żeby dawać odpowiedzi, ale żeby dawać widania, opamiat, dostomennist, przynależnist i to ostaje z historii w następnych pokoleniach. Kiedy moje roboty spryczynia, że ktoś się na chwilku zatrzymać nad swoją historią, przypomnę sobie rodzinne historii albo dast zwidania o to, co sam nosić w pamięty, budu mała poczucia, że zadziało się sztosy ważne. Dziękuję. Wysłuchali ste dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Jawożno. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitnią zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było? Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniom bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ste wyrosły na soli narodu mogo.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 1, 3 sierpnia, januara 1947 roku. Pisze Justyna Kędzierowska do Michała Saweny, Frankfurt, pod datą 24 listopada 1946 roku. A nasze powodzenia wy znate, bo jesteście dowidale od połcha Andrzeja, jak się nam chciał powodzić, jak nam dobry jest. Nas 40 rodzin w Polanach. Nasze sestry pisale do połcha, że są tu bliżej koło Tarnopola, żeby ich dajak dostawał. Wsi ludzie się dowiduju dwa meryci za swoje rodziny, a moi bracia tak o mi zabyli. My zeszli na wielku bidu, ohoły z mojej bosy, a jeszcze strachu mamy dost. To was proszę, Michale, znajdź Boga i odpiszcie mi, co one żyją, a jak żyją, to ich pozdrowte od mene i proste ich, żeby do mene napisali. Michał Sawina dodaje od sebe, że on lično nie znaje tej krajanki Justyny Kędzierowskiej, no dumat, że jej brat, Andrzej Buchel, ma znachodzić się w Chicago. Jeśli by on, ile dach to drugi, z rodziny chodził napisać do niej, to adres jest Polany, Poczta Krępna, Powidziasło. Mszana, Powid Krosno. Anna Chudyk donosy do swojej bidi. Anna Chudyk w piśmie do kuma Stefana Honczara w Johnstown, Pensylwania, opisuje swoją bidu. Wyjechali wsi do Sowieckiego Sojuza, a potem jej mąż z bratem leszyli rodziny i próbowali wernąć się nazad do seła, no nie udało się im perejty czerez hranyciu. Tak one wernuli się k rodyni. Filip skazał żeni, żeby ona z dietmy próbowała wernąć się, a on predeza nimi pizniejsze. Janna Chudyk z troima dietmy wybrała się w drogę i wernuła się szczęśliwo do swojego seła. No minuło już 7 miesięcy, a muża z dwoma synami jeszcze nie je doma. Pisze Anna Chudyk, że w Rosji to najbardziej nie lubiło się im, że nie znali, kilo zaroblat. Na jedło jeszcze mogli zarobić, ale na łachy nie mogli odłożyć. Pajza Kopcza, Kowal, Aladaje Rodynu. W piśmie w redakcji Karpackiej Rosji z Seła Bortne, pod datą 12 grudnia 1900.

1146 roku Pyszut. Pajza Kopcza z rodu Kowal poszukuje rydnego brata Leszka Kowala, Iwana Bawolaka i Ulku Bawolak, zamieszkałych w Ameryce. Proszę pisaty na adres Pajza Kopcza, Bortne, Poczta Sankoła, Powit Gorleci. U Kaczynów w Maplewood, New Jersey, Pyszut z seła Kwiatonia, koło Uścia Ruskoho, pod datą 7 grudnia 1946 roku tak. Što się tyczy do nas, to my, dziękuję Bohu, zdorowy, a powodzenia moje dost płanne, bo się człowiek nie może po wojni pić wychnuty. Nie hoden gospodar prychować tycz, bo jak maje pacia albo tela, to prydut w nocy z lisa złodije i wozmut. W nas nazywają ich banderowciami. One przyszły desy ze schodu, jest ich tak duże, że napadają na polskie wojsko i rozbrojują. Zastają ludom na drogach, jak idą do Gorlic, odbierają groszy, kożuchy, babskie i chłopskie, z dobrych czerewik wyzywają ludzi i puszczają bosych do miu. Tak gospodarka w nas czerez to upadat i mene teper spitkało nieszczęścia. W jutorok byliśmy konią w Gorliciach, a w czwartek kin zachworił i zakrasme zohnali ludy, bo było w nocy, to kin zdoch. To taka w mene gazdziłka. A na drugi dzień przyszedł do Kwiatoni z Rosji list od Nikifora Muczky, to pisze, że Harasem chmer w Rosji. Na samego zdwycha go chowali. Dowidujesz się o naszej cerkwi i uczytalej, to z Uścia jegomość pojechał z ludmi do Rosji, a prawosławny ostał się. I teper w Uściu w prawosławnej odprawla baciuszka, a w starej cerkwi polski ksiądz. W Kwiatony w naszej starej cerkwi odprawla baciuszka, a z prawosławnej cerkwi w Kwiatony zrobili romacki magazyn. Szkołu mamy w Kwiatonym Muruwanu. W 1888 roku jej dokończyli. Uczytela mamy, lem dity uczać się na polskim języku i to wsiady tak po naszych sełach na Lemkowszczyni. Dowidujesz się o tety i wołczakani z Medwerzochu. To one żyją, ale pereszli na baptycku wiru i cyslagwaniu. Nie wirjat w cerkoł i żadne obrazy nie przyznają. Lem tak się same jako symulat. Jarosław Hulkiewicz, syn Josefa Hulkiewicza z seła Peredmiścia Dubeckoho, nachodziaszczy się teper w biżańskim taborie w angielskiej okupacyjnej zonie, peresłał przez Maksyma Kodu w Monaka, Pensylwania, pismo, w którym dowiaduje się zarodyczył, jakie dawniejsze żyli w New Yorku. Kto by znał onych, albo o drugiej rodzinie Jarosława Hulkiewicza, prosimy napisać w redakcji Karpackiej Rusy. Rozalija Dwączyk po rodyni Szlanta, Diłka Hryca i Ulkę Szlanta i z Łosia, Gorlickiego Powita, hladaje krewnoho po mórzu Hnata Karpiaka i po swojej stronie Jurka Swysta i jego sester Tekli i Melanyi. Mórz Rozalii Dwączyk jest rodem z seła Kunkoła. Prośba przesłana przez Jewu Nowak w Kalifornii. W piśmie od Ewy Nowak neskazano desej czas żyje Rozalija Dwończyk. To jej rodyna może napisać do Jewy Nowak. W tomże piśmie Anton Wróbel i z Łosia dowiduje się za swoimi sestrami Maryną i Anną Kolynyk w Kalifornii. Rozdzielany w Sowieckim Sojuzie. Seman Kołtko w East Pittsburgh, Pensylwania dostał pismo od sestry Anny Kocur i Tarnopolskiej Oblasty. Pod datum 30 września 1946 roku ona pisze tak. Pismo ja od tebe otrzymała, za które ty duże serdeczno dziękuję, że ty jeszcze o minę zabyłaś. Ja teper przeżyłam ciężkie czasy, bo ja wrze starsza. A wse jeszcze muszę starać się Michałom, który został kalikom, że one o swojej syli nie wstanę. To wielka kara przyszła na mnie i nie znam, jak ja to wse przetrzymam. Cił to tu nóżdu. Doma jakśmy byli, to takoż poniszczeno, bo tu koło nas chaty popalene od frontu, ale i tak lipsze doma jak heł. I teper mamy nadzieję, że to budemy doma. Ale jak skoro, to nie znamy. Bo chato się pozmieniało, jak pierwsze było. Bubniak, stary chmer. Mam trzy diłki zamożny, to one się mną trochę starają, ale teper na każdego ciężko. Dwoje mam jeszcze koło sebe, ale to ty jeszcze słaby do praci. Tarnopolska Oblast, Kozlow Rajon, seło Chodaczki Wielki, Anna Kocur. Peredaj pozdrowienia bratu Wasylowy i jego dzicia od nas wsich, tak samo o Ryni. A teper Dmytra Tylawskiego Diłka się dopytuje za swoimi bratmi, czy wy nie znacie czasom onych, Andryju albo o Syfi i o Wasylu, albo o sestrach Olenie i Ulki. One są z tych tylawskich, że to mieszkali koło cyganiu. To peradę im adres do niej. Adres taki samy jak i do mene. Ewa Drexler po rodyczach Dudycz w
Akron, Ohio, dostała dwa listy od prezydenta Wisława Wesoła, Gorlickiego powita. Pierwszy od Aleksandra Durkota, a drugi od tutejacznej siostry Anny Ryżyk, po rodyczach Czaczo. 1. Aleksander Durkot pisze pod datą 29 listopada 1946 roku tak. Donoszę tobie, że to list ja dostał, za który serdecznie dziękuję. I pierwszy list ja dostał, który ty pisała 30 marca, ale ja tobie nie odpisywał, bo heł sud twoi brate Leon i Wanio, a także Anna, to one tobie odpisywali. Teper napiszę tobie trochę o naszej Wesołej. Nas jest heł razem w jednym seli koło 120 rodyn z Wesoły. Teren jest trochę chorysty, ale dużo lepszy jak u nas doma. Kamienia neje i zemla jest dużo lepsza. Sady mamy tak samo harne. Nam się zdaje tak, jakbyśmy byli chłysowi, bo zmy same swoi w tom seli. Chyba jest dwie familii z Szkwirtnoho, a trzy z Regicioła. A to też to ty o nich piszesz, że wychodziac z Wesoły, to już sud tutaj my. I Artemycha stara też przyszła. Zostało chłysowi jeszcze coś 15 rodyn i to tak, że to się Polakom kłaniają. Dowidujesz się, jak się nam powodyt na nowej zemli. To z tym jednym dobry, że już nikt ty nie skaże, ty Rusinie, albo ty Ukraińcu. I donoszu tyż, to twoja mama chmerle. Chowali ich witorok przed puszczaniem. I makarycha Olena chmerła na druhu matku biżu. Zostało same roditej. Twoja sestra Anna teper oddaje najstarszą diłku Ulku za hojsakowoho syna Aleksandra. Proszę ja pozdraw tam od mene kowala Michała i perekasz im, że ich sestra Anna heł jest dejmy. I pozdrow wszystkich Wesołianiów w Ameryki. 2. Anna Ryżyk pisze tak. Oto ja, twoja sestra Hania od Kłapa. Wydałam się do Mryśka za Wasyla, ale win, że pomer jeszcze w 1941 roku i ja ostała się sama z dietmy. Dwoich synów się ożeniło, a jeszcze mam dwie diłki. Ja chcę dowidaty się za swojej sestry, za Martu, Tacku i Orynu, do one teper prożywają i ty zdorowy, bo ja nie mam żadnej wiadomości za nich. Pierwsze one prożywali desy w Brooklynie. Ja by tebe duże prosiła, żebyś się dowidała za nich i podała im mi adres, aby dekotra napisała, jak się im powodyt. Teper donoszu tobie, że to ja zdorowa z ditmy, jak ochoj tobie żałaju. Prożywamy teper na nowej gospodarci na Ukrainie. Powodyć się nam tak, jak to ludziom pereselenym. Wse człowieka ciągnę tam, gdzieś jak to rodył, to i nas. Ale może i tut, przywykniemy pomały. A odpisz mi zaraz, bo my heł znowa majże ciła Wesoła razem w tom seli. Tarnopilska oblast, Monasteryski rajon, Nowa Huta Seło, Ryżyk Anna. Ewa Drexler pojaśnia, że sestry tej Anny Ryżyk nazywają się po mużach Marta Kuryło, Orena Zolak, a za tacku nie znaje.

W niebie chodzę się bawię czymś. Polowuję w miejscach z ręku. Nieuchawny rozbijniku. Coś ty robisz bez żalu. Ja bawię.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczek.
5: Szyszko wronkił.
6: Siwy synyczok.
7: I ten łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Ze wszystkich was wielkiczu.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priyashiu, jak i w radiu LEM FM możecie hostyni słuchaty zawdiaka kamaradzkomu radiu Rusyn FM z Bratysławy.

Dobry wieczór, witam na słuchowisku. A przed wami dneska ostatni już odcinek noweli Petra Polańskiego Niepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. Po tym dołho iszczy, prebałuszył jem w podorożach. De prydu, starej szkontak wariat pryj

i pryszał jem hen. Nad czeremoszą pysał jem onu korotku zapysku, kotru jest naszą. Przyjazna mi hneskę czornohora, ta znat ja, przyjaznist jedla stojaczoho nad hrobą starcia pry Kristiu. W seli nevelo się zminyło, naszoho to udyszniocho dworu już ne było. Pospiszył jemgu dawniej kreculowi chyży i ślidu po niej neje, aczyj i win w hrobi. Ta nit, ne darmo chwaryle lude, ne pokorenej. Poźwidował jem ludy onecho i wkazano mi joho nowu chyżu sarceła. Pustył jem się tam. Opertyj o płyt stojał win. Dańko krecul, sywyj jak i ja teper, czeło poorane. Poznali my się. Sława Jezusu, pozdrowił jem. Sława na wiki. Dańkowy krecul? To sam. Pamiętam i ja, koho by, a was pamiętam. Wy perszy w krali, perszy pociłunok, ty, kotru ja lem jednu kochał w moim życiu. Porazyli mia to ty słowa, pizrył jem na joho obyścia. Gazduje te? Gazduju, ta już ne dołho, a gdy wyszł jem na świt Bożej i czekam smerty. Jak smerty? A smerty? Taż wy zdorowy. Zdorowy? Hej, ale chmeraty kolesy treba. Nie zaznał jem w życiu neduchy, ale teper czuję w sobie, że czas mi nadeszł. Za to i w chyży ne siedzu lemtu. Lechsze jakosy na Bożym świt i chmeraty. Smert już prychodyt. Dumate i wy, że ja ne pokoreny? Ne to, chwariu. Ale wszystko jedno dylne. Wyjszczych neska do topora, jak tołdy. Chwaryce kochali ste etelku. Cym kochał? Kolesy stawał jem proty u was z toporom. Ale chneski człowiek już nad chorobą. Chodź wy i wziale moje szczęścia. Ale przed śmiercią neba nuwaty mi zanym. Tam mam diaku spomnuty o minułym. Zowód mianę pokorenym. Chwaryte, ja jeszcze i teper do oróżia. Hucu każdy nie rozstaje się z nim do hrobowej doszczki. Ta wszystko jedno. W małodosty oróżia w moich rukach było bardziej szczęśliwe jak w inczych. A i na dziwocze lubowania nie był jakam inny. To zrodyło, zawyst towaryszył i ony raz stale z oróżią protyumene. Odbywał jem się, ta jeden z nich, kropczenko, zahuszył mnie toporom tak, że jem pał. Oczutył jem się po jakosym czasie, ta wydił jem, że ne błyty mi już w seli. Ne zabyli hneskę, zabiód zaran. Kady jem się tołknę, budu rozpowidał. Psewo mi klpiła, zawady Jacka krął, wsiady zwodyła mia dziwocza krasa, ale lubowy jem ne zaznawał. Aż na smychrackich horach stritył jem diwyciu taku, jako i ne stryczał jem iszcze. A tołdy wrodyła się lubą. To była etelka. Taż toż. Ostawała ona dla mnie hołodna, horda. Persza to była dziewycia, kotra się mi nie podała. I za to barże iszczy rozhoryła się moja lubą. Ojż, to za kosu ona mała. Jak żyju, ne wydził jem takoj i ne moż było ne zalubowaty się.

jedno na mysły, za jedno pred oczami jem jumał. Dla niej jem lyszył zawady jackie życia. Ta ona ucha ostawała na moje słowa. O jakosy czas jej otec, Wakar, przyszł z osem hradzkich gir do naszego seła i ja się tu wernął. Nedarmo nie poznawali mnie ludę. Na hulatykę jem nie chodył, za krasą dziwoczą nie pozerał. Jedno jem lem wydził, etelku i jej chołot. Przy tym to iszczy. Ona, kiedy mnie lem zriła, popadała w neobyczne tremtinia, hejby chłorotliwu horiaczku. Ale nie była to horiaczka lubowy. Z inczyma diłkami, a czy i tak i było, ale etelkine tremtinia brało się od jak soho strachu, kotryj ona predomną czuła. Kiedy jem się jawlał, etelkę po prawdy nie było. Ludę choć jak, zaczalo mi besiduwaty, dochodyło do mnie, tak gwaryly, że duchy pochoronyły moje hryszne życia. A ja lem dumał o etelci. Ta nehodno mi było tak ostawaty, a ryszył jem o slebody tysia od toj lubowy. I piszął jem za peresutkamy naroda. Kiedy duchy były w syli pohrebaty moje hryszne życia, a czyj hodny budut i moju lubą pohrebaty? I hejbym hmer, znaczy chtił jem się staty hmercią dla niej, dla hromady, dla sebe i pity do świta. Hejby pochoronyła hromada krecula, a ja się przekonał, że duchy nie w syli były pohrebaty lubowy. Zahrebli moju trunu i ja nie chciał już jawlaty się w seli. Tam nie władał, nie hoden jem był rozstaty się z etelką na wse. I skytał jem się po lisach i po łonynach. Raz zyszał jem się z etelką w Habzynowej Huszczaweni. Początkom bars wzerała się w omia i ne czudne, adże one wszystkie mali mia zachmerłoho. Pak zaschpała w dawnisznie tremtinia. Śliduję za nią i wydiłuję jej pociłunok. Wasz pociłunok. Był win, aczej perszym na jej ustach. Nemichiem się strymaty w swojej zawysty. Piszą jem do seła, wkazał się jawni lehiniam i wozwał jem ich odbywaty dziwoczu krasu. Etelka chmerła i zas skytał jem się po świti. Na ostatok wernuję się do seła i ostał gazdom na nowej zachorodzi. Ludę besiduwali po moim jednym iszczy jawliniu za prawdy nepokorenej. A to, tak jak wariu, nie ja niepokorenej, ale lubą moja, persza lubą niepokorena. Chciłem jem ju zahrebsty, ale to niemożliwe. Na drugi den krecul pitnebom operty o ostyrwciu hmer. Zas znadej mi chrobowej dzwin. A mi ostało w pamięci jego słowo. Persza lubą niepokorena. To i w sobie noszu. To była moja druha i ostatnia już podoroż na Czornohoru. Na Hneska to już wszystko. Od piatnyci zaczynamy dasz to nowoho, ale nie budu zdradzała, szto to budę. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Prwozłannej. Andrejku, synoczku, myzerotko, i jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadziei rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, wiczy, pidesz, synoczku, prawda, że pidesz. A może i krest ponesty, bude trzeba. Ponesesz, synoczku, ponesesz, ponesesz.

Večer z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska, polka, mieszane mała korynia i bardzo dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok,

stójmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie,

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, się poszpotyć padę. Вертання. У стілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашляха пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

działają, łotwa dziedzim trzeba, ślub na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, orał gniazdu wie, kany między turniami, kłazicka.